abaringa muyenzi kuri Sex Garage kano karirimbo turakabatuye lawama kabandanye kabanezereza uwitwa Jean Marie Buhonga barataje mama wowe nabo bavukana na Christophe Shadia Alpha na Iriana ngo bagire gitondo ciza ngira ngo aho bari bavyumvise lawama lawama ibandanye ibanezereza twagiye wabisarabazi barabazi ngo ntibabura ibyo bavuga

0: Arundu mvakurabanu watangwe kutukwe mezako weekend ya genze neza. Alo.
1: Uye ni Jacqueline Karusi.
0: Ego Jackie.
1: Ayo hapo narini wakie.
0: Wari wibagi yende.
1: Narini wakie jamaru mudanda za wibi rayanga omu soko mkibido.
0: Ego.
1: Narini wakie na virungo chini wira ambire. Wibagie na mama tepe.
0: Mhm.
1: Sawa sawa. Abo nibo nari nibaki.
0: Ni umutima wa hotel izuba cadavyumva.
1: Sawa sawa. Kuta barabarani.
0: Atuka musanga mu barabara kimukuta barabarani woni Rose Mwando. Ati mu imitwaro yawe yose yakire nta kibazo. Byari imitwaro arabihindura imihezagiro kuri wewe. Bikuzanira kanyamuneza bitakuleteya raha. Ni kuri 68.76 na 72.84. No kuri 72.34.

Nuko rero ni kiganiro cyacu kibandanye nganye kuri radio Inundi Kitire ni kuri 68.6 76 72 34 ijana na 6.